0: Pop.
1: Neuromomento.
2: Od Snežnika do Triglava, od Studenta Bolja.